0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: To jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

się wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Arizona.

things too.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

happens every night. Present company, excluded every time.

episode.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: after that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Michał Krupa i witam was na aktywacji czwartkowej Radioaktywnego. Jest ze mną dzisiaj w studiu Martyna Szmoldo.
1: Cześć wszystkim.
0: Albert Żdanuk.
2: Cześć.
0: Przyszła Julia Cwenar właśnie.
3: Ika.
0: I realizuje nas Łukasz Sierota.
4: Cześć wszystkim, witajcie.
0: I słuchajcie, mamy w tym tygodniu weekend z Barsonali, jakby z Barsonaliami. Nasza ukochana Politechnika zrzesza wszystkich studentów, żeby grać mainstreamową muzykę, z czym trochę się nie zgadzamy, ale to jest jakby okej. I słuchajcie, będziemy dzisiaj właśnie dyskutować o takich dużych wydarzeniach typu festiwal, duże koncerty z, że tak powiem, wielką sceną. I myślę, że na pewno coś z tego wyciągniemy, jakieś wnioski. Nie zabraknie wiadomości studenckich, kartki z kalendarza Kuriera Kulturalnego, no i oczywiście naszego nowego wyjścia stałego, co to za sample, to już pod koniec. No i jeszcze powiemy coś o płycie tygodnia. Z tego co widziałem, to mamy taki no funkowy hiszpański, polski jazz. Tak bym to nazwał. Więc to już niedługo, a zaczniemy już od pierwszej piosenki. Good Night, Goodbye od Fertile Hump.

Ile zimnej fali może być w popie? Dużo, a nawet bardzo dużo. W szczególności, jeżeli za jego realizację weźmie się polsko-hiszpański mix Belgrado. W tym roku mija już 15 lat od ich debiutu i można by rzec, że ugruntowali sobie dość mocną pozycję na scenie alternatywnej. Słuchacze musieli czekać jednak aż 3 lata na najnowszą epkę pod tytułem El Encuentro. I niech was nie zmyli hiszpańskojęzyczny tytuł, bo wszystkie teksty są w języku polskim i nadal mają w sobie ten mrok i szarość. Chociaż spotykamy się tutaj z nieco inną, bo synth-popową oprawą instrumentalną. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!

0: Okej, okay. Czy myślicie, że to jest taki hiszpański vibe, czy taki disco vibe, czy taki euro vibe? Jakie jest wasze zdanie? Ciężkie się trafiło.
1: No ja właśnie nie czuję jakoś tego takiego hiszpańskiego vibe'u, którego się spodziewałem trochę po tej płycie, tak czytając, kto tam jest w tym zespole, tytuł i tak dalej. Myślę, że trudno jakoś to tak skategoryzować pod względem kraju. No, wiadomo, tekst jest po polsku, ale ten instrumental nie jest właśnie jakiś taki, no nie jest taki etniczny. Jest taki zwykły dość, w sensie zwykły.
0: Pospolity.
1: No.
0: Jakby to jest coś, co słyszałeś na pewno wcześniej też, nie?
1: Tak. To też jest taka muzyka...
0: Pod szablon. Pod szablon. Wiesz co, no, jak ja tutaj czytam na tej stronie, no to tak, mamy informację, że to jest polska wokalistka, no i generalnie instrumentaliści są z różnych krajów, jak można się domyślić. Ten zespół robi już muzykę od 15 lat podobno, więc myślę, że to nie jest ich pierwsze rodeo pod względem tworzenia czegoś takiego. I według mnie fajnie to brzmiało na pewno. Myślę, że mógłbym do tego wrócić. I myślę, że też to by mogło polecić właśnie na takiej imprezie, że jesteśmy nad Morzem Śródziemnomorskim i jesteśmy na plaży i leci po prostu taka muzyka w barze, nie? Wiecie, o co mi chodzi.
2: Mhm. Tak.
0: Więc to jest vibe, który życzę wam wszystkim, żebyście osiągnęli to w to lato. No i będzie generalnie fajnie. Mam nadzieję, że podzielacie moją opinię na ten temat na te tygodnie. Martyna, chcesz coś dodać?
2: Tak, ja mogę dodać, że może nie ma bezpośredniego hiszpańskiego vibe'u, ale jest na pewno hiszpański luz.
0: Okej.
2: To wyczuwam. Także jest git. Polecam.
0: Dobra, no to dajemy łapkę w górę?
2: Tak, nawet dwie.
0: Tak, łapkę w górę, dobra. No to słuchajcie, no przejdziemy dalej. To było Belgrado z albumem El Encuentro, o ile dobrze powiedziałem. I teraz posłuchamy Make It Happen od Tramhouse.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W ten piątek i sobotę, 15 i 16 maja, odbędą się Warsztonalia. Największe juwenalia w Warszawie, organizowane przez aż 10 uczelni, w tym Politechnikę Warszawską oraz licznych sponsorów. Na wydarzeniu można się spodziewać wielu znanych artystów, w tym Problem i Kombi. Można też spotkać nas na stoisku Radia Aktywnego. W piątek otwarcie bramek jest o godzinie 16.30, a w sobotę o 16.00. Obowiązują bilety. Czwarta pula biletów jest jeszcze dostępna w internecie.
2: W nocy z 16 na 17 maja odbędzie się 21. edycja Warszawskiej Nocy Muzeów. Będzie możliwy darmowy wstęp do ponad 300 miejsc muzeów i na co dzień niedostępnych zakamarków miasta. Centrum wydarzeń będzie plac centralny przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie powstanie pawilon z interaktywnymi atrakcjami i wejściówkami na taras widokowy pałacu. Wyruszą też specjalne linie muzealne ZTM ułatwiające zwiedzanie.
3: We wtorek 19 maja o 20.30 Park Pięciu Sióstr na Ochocie zmieni się w klimatyczną salę filmową. W parku będzie można zrelaksować się na leżaku przy dobrym filmie. W każdy wtorek od maja do września. Wstęp wolny. A kuriera przygotował Albert Żdanuk.

0: To było Last Night I Dreamt I Was Alone od Vegana, mojego ulubieńca. Ale pora teraz porozmawiać chwilę o tym, o czym będziemy dyskutować, czyli o festiwalach muzycznych. I generalnie już tutaj dosłownie przez ostatnie 3 minuty padło tyle nas, tyle ciekawych informacji między nami o festiwalach, że po prostu myślę, że się nie skończy dyskusja. Bo słuchajcie, no teraz rozmawialiśmy o 3RA, o Cloud Festival, generalnie takie klimaty hip-hopowe. To potem możemy porozmawiać, nie wiem, o jakimś jazzowym na przykład, albo coś takiego, jeżeli znacie. No nie wiem, jakie macie takie faworyty, czego wyczekujecie w tym roku? Z festiwali oczywiście.
1: Jakieś pomysły?
2: Ja mam taki jeden, który przyszedł mi do głowy od razu i jest to Hip Hop Camp. Jest organizowany on pierwszy raz od czasów COVID-u na Czechach i on się skupia głównie właśnie wokół takich hip-hopowych artystów z lat powiedzmy 90-tych, 2000-tych i polecam bardzo serdecznie każdemu czaić sobie line-up, bo nie jest to daleko, bilety też nie są drogie i no wiadomo, fajnie wesprzeć to po takim powrocie 5-letnim.
0: Ktoś jeszcze coś innego doda?
3: Ja na nic konkretnego.
0: Ciężko teraz, żeby coś przyszło do głowy. No dobra, no. To porozmawiamy też, słuchajcie, o tym, żeby sobie przypomnieć, na jakich festiwalach byliśmy, może mamy jakieś wspomnienia, no to odpalcie szare komórki, się szykujcie, to już chwilę po 19:00 i myślę, że już przejdziemy dalej. Jeszcze przed tym parę piosenek i wiadomości studenckie, a teraz Starman od Johna Dolmayana.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Ukraińskie drony AI coraz groźniejsze. Nowe przepisy dla związków nieformalnych. Polka zachwyciła na Eurowizji. Wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Ukraina rozwija drony napędzane sztuczną inteligencją, które stają się coraz większym wyzwaniem dla rosyjskich wojsk. Bezzałogowce typu Hornet potrafią samodzielnie wykrywać i namierzać cele bez ręcznego sterowania w końcowej fazie ataku, dzięki czemu działają szybciej i skuteczniej niż tradycyjne drony. I dodatkową przewagą jest odporność na zagłuszenie sygnału radiowego, co utrudnia ich unieszkodliwienie. Ukraińskie wojsko podkreśla też, że technologia AI może być wykorzystywana w innych systemach bezzałogowych, a koszt produkcji jednego drona wynosi około 6000 dolarów. Sejmowa komisja zakończyła pracę nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Dokument trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie i ma uregulować sytuację prawną osób żyjących w związkach nieformalnych, których, jak szacują autorzy, może być w Polsce ponad 2 miliony. Projekt przewiduje możliwość zawarcia cywilnoprawnej umowy notariusza, rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Taka umowa pozwalałaby m.in. na ustalanie zasad wspólnego majątku, dostęp do informacji medycznej partnera, a także korzystanie z wybranych świadczeń i ułatwień podatkowych. Autorzy podkreślają, że celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa życiowego osobom pozostającym w nieformalnych relacjach. Alicja Szempińska awansowała do finału Eurowizji 2026 po dobrze przyjętym występie w półfinale konkursu w Wiedniu. Widzowie z wielu krajów szczególnie chwalili jej wokal, porównując Polkę do światowych gwiazd muzyki i określając jej wykonanie jako jedno z najlepszych podczas tegorocznej edycji. Duże zainteresowanie wzbudziła również sceniczna oprawa występu oraz sposób prezentacji utworu Prey. Choć część internautów przyznała, że sama piosenka nie do końca trafia jej gust, większość podkreślała wysoki poziom wykonania na żywo. Występ szybko zdobył setki tysięcy wyświetleń w internecie i zapełnił Polsce miejsce w wielkim finale konkursu. A wiadomości przygotował Ignacy Kozak.

0: tak się składa, że lubię muzykę, zapewne tak samo. I tak się składa, że też lubię chodzić na koncerty. A koncerty często się wiążą z tym, że nie zawsze wasi ulubieni artyści robią pojedynczy koncert, ale zazwyczaj też przyjeżdżają na festiwale. No i generalnie żyjemy w takich czasach, że po prostu festiwalów jest jeden na drugim. I generalnie no myślę, że każdy przynajmniej raz w życiu był na tego typu wydarzeniu, gdzie mamy wielką scenę, wielu artystów jednego dnia i po prostu no, jest to jakiś sposób na doświadczenie muzyki i dzielenia tego doświadczenia z innymi ludźmi. No i generalnie zacząłbym z wami od pytania, czy jesteście generalnie osobami, które chodzą na festiwale?
1: Nie.
2: No ja też raczej nie. Bywałem, ale nie chodzę zbyt często.
3: A mi się zdarza w miarę często i w sumie lubię, ale zauważam pewne różnice pomiędzy osobami chodzącymi, jakby powiedzmy różnice pomiędzy fanbase'em na pojedynczym koncercie, a jednak na jakimś już większym wydarzeniu właśnie muzycznym.
0: Zgadzam się. Ignacy?
4: Swoją drogą, dobry wieczór wszystkim.
0: O właśnie, Ignacy Kozak, witamy.
4: Tak, witam również was bardzo serdecznie oraz szanownych słuchaczy. No niestety dane się moc,

0: już ten weekend, czyli jutro i pojutrze, gdzie oczywiście nasze radio będzie, jak coś zapraszamy. No ale generalnie, słuchajcie, Barcelona, koncept mini festiwalu dla studentów, gdzie przyjeżdżają największe polskie nazwy, jakie można było sobie wyobrazić. I po prostu jest to okazja dla ludzi, żeby posłuchać dobrej muzyki w przyjaznej atmosferze na pewno, wiadomo, wśród ludzi z tego samego tła, backgroundu, jakkolwiek by to nazwać, biorąc pod uwagę, że to będzie głównie impreza dla studentów. No i słuchajcie, no, czy się wybieracie, czy nie?
1: Tak, w sobotę. Zapraszam.
2: Tak, ja się wybieram w piątek, a w sobotę gdzieś tam się będę kręcił w okolicy, ale biletu nie mam, więc...
0: Czyli rozumiem, że Murek?
2: Tak, tak, Murek.
3: Ja niestety nie będę się raczej wybierała. Akurat mi po prostu plany się pokrzyżowały, ale gdyby nie to, to myślę, że jest bardzo fajny line-up i warto się przejść.
4: Pomimo tego, iż bardzo chciałbym pójść na tegoroczne Warsonalia, chociażby z tego powodu, że grają tam świetne pseudonimy, to przez własną imprezę urodzinową, którą no niestety byłem zmuszony przełożyć przez kilka razy, bądź oraz jakieś tam prywatne perturbacje. Nie będę miał okazji wziąć udziału w Warsonalia, choć bardzo bym chciał, ze względu chociażby na to, że jest to ważne wydarzenie kulturalne dla całej Politechniki Warszawskiej. Podobnie jak dzisiejszy dzień, z tego co jeden z obecnych dzisiaj redaktorów mi wspomniał, był dzisiaj piknik Politechniki Warszawskiej z okazji 200-lecia, na którym no nie miałem okazji być, bo niestety nie spodziewałem się, że będę dzisiaj w radio, aczkolwiek widzicie, jestem. I nie mam okazji niestety pójść na te Warsonalia, choćbym chciał bardzo.
5: Jeszcze tylko ja dodam, że ja wybieram się na jutrzejsze i pojutrze na Warsonalia. Będę w takiej roli jednym z operatorów kamer, także we współpracy z TVPW.
0: No widzicie, jest cała ekipa, bardzo, bardzo różnorodne opinie, poglądy, każdy będzie robił coś innego tak naprawdę. Ale słuchajcie, no przeczytam wam na szybko gwiazdy tegorocznych Warsonali, no i są to NA, Igo, Young, Iggy, Kuban, Video, Kombi, Białas i Problem. No czyli taki faktycznie przeskok między dekadami jednocześnie i też gatunkami. Co byście powiedzieli o tym, że czy to jest dobra mieszanka dla studentów, żeby po prostu się dobrze pobawić?
4: Mieszanka studencka.
0: Mieszanka studencka.
4: Lubię jeść, nie ukrywam.
0: Paluszki słone, tak.
4: Proszę? Tak, paluszki słone również są w porządku. Ale dobrze, wróćmy do tematu, aby nie zapomnieć tego, o czym rozmawiamy dzisiaj. Wydaje mi się, że dla młodych ludzi jest to festiwal idealny ze względu chociażby na to, że duety hip-hopowe takie jak Problem, Young Iggy, reprezentujące bardziej powiedzmy nowoczesne brzmienia rapowe, tak? Bądź zespół NA, który jest z nieco innej powiedzmy grupy muzycznej. Warto, aby taka różnorodność się pojawiła. Myślę, że wielu młodych ludzi się na pewno będzie na pewno spędzać dobrze czas. Życzę każdemu z was tego, osobom, które będziecie jutro oraz w sobotę na warszawskich Warsonaliach. Ja, jeżeli chodzi o takie koncerty też właśnie tak w ramach ciekawostki, powiem, że miałem okazję być na Dniach Ursynowa, czyli święcie organizowanym przez dzielnicę Ursynów. Na warszawskiej górce Kopiec Fila.
0: Goted.
4: Tak, bardzo fajne, bardzo ciekawe, wspaniałe miejsce również prywatnych, tudzież towarzyskich spotkań. Myślę, że to jest dla młodych ludzi, to jest idealna muzyka, bo zapewne i rapowo, i troszkę alternatywnej sceny popu powiedzmy, bądź klasycznego zespołu NA, który też reprezentuje muzykę. Ciężko stwierdzić, to jest bardziej pop, alternatywna, coś pomiędzy powiedzmy, może rock trochę, coś takiego powiedzmy, bardziej taka muzyka dla młodszych odbiorców i na pewno myślę, że jest to wspaniały line-up. Myślę, że na pewno będzie to coś, co młodych ludzi też zmotywuje do robienia jeszcze większego tak zwanego moshpitu, czyli wszyscy wiemy, czym jest moshpit pewnie, wiesz, pogo. Pogo to jest bardziej, powiedzmy, polska nazwa moshpit po angielsku, gdzie...
0: Dobra, ale tak, co powiedzą inni?
4: Przepraszam. Tutaj.
1: Odpowiadając na to, czy to jest dobra mieszanka? Jak najbardziej.
0: Czyli rozumiem, że będziesz się dobrze bawić generalnie?
1: No ja mam nadzieję, nie? Po to tam idę. Ale nie no, myślę, że nie da się dogodzić, jak jest tyle osób i wiadomo, to nie jest tak, że większość idzie tylko dla jednego artysty, no to ciężko dogodzić każdemu, tak? No bo są różne style. A tutaj jednak, nie wiem, po pewnej dawce pewnych napoi myślę, że będzie dobra zabawa. I niezależnie co będzie lecieć w tle. Jak ktoś nie będzie znał na przykład, nie wiem, Problemu albo tam Kombi,

0: może i tak poczuje dobry vibe reszty społeczeństwa i się wciągnie w to.
1: No właśnie, to jest bardziej taki koncept, żeby pójść na imprezę, gdzie po prostu będzie fajna muzyka i fajni ludzie, niż żeby pójść na swojego ulubionego artystę, nie?
0: Mhm. I też prawda.
2: No tak, no generalnie to jest raczej taka muzyka właśnie dość popularna, taka łatwa w odbiorze, że tego można sobie tam po prostu słuchać gdzieś w tle, ale myślę, że niewiele osób chodzi na takie właśnie festiwale studenckie, dlatego, bo tam jest jego ulubiony artysta i dla muzyki czysto.
1: Ja się
2: raczej
1: nie zgadzam.
2: Chodzi o całe doświadczenie.
1: Young Iggy to jest mój ulubiony raper. Okay. Bestie to moja ulubiona piosenka.
3: Moja też. Wydaje mi się, że wracając jeszcze do samego line-upu, czy nam się podoba. Wydaje mi się, że dobrym uzupełnieniem jego byłaby Fagata jeszcze, ale no, chyba w tym roku się jeszcze nie doczekamy. Ale tak jak w sumie wspominaliście, że chyba rozchodzi się głównie o cały anturaż wydarzenia i to, że możemy spotkać się ze znajomymi, posłuchać jakiejś muzyki, napić się, wiadomo. I gdzieś ta muzyka w tle leci i nam towarzyszy.
1: No właśnie. Martyna wspominała o dniach Sandomierza, tak?
0: Tak.
1: Co sądzicie właśnie o takich wydarzeniach typu Dni Sandomierza, Dni Kołobrzegu?
0: Truskawkowa niedziela.
1: No jakby rozumiecie koncept, nie? Że generalnie mniejsze miasto organizuje swojego rodzaju festyn. Czyli taki no festiwal, no. I nie wiem, byliście kiedyś na czymś takim po prostu pośrodku niczego?
4: Szczerze powiedziawszy, ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednostronnie, jednoznacznie, ponieważ na wielu takich festiwalach bywałem i teraz bardziej ja bym zadał inne pytanie niż to, które zostało podane, czy byliśmy, bo być to zapewne wielu z nas było, aczkolwiek czy takie festiwale może mają sens w mniejszych miejscowościach? No właśnie.
1: Czy jest sens, albo nie? Pytanie jest takie, czy każdy widział Skolima na jakimś festynie?
4: Raz w życiu.
1: Okej.
0: Jeszcze nie.
1: No dobra. Bo wiecie, no, jak kojarzycie, to generalnie on robił coś takiego, żeby grać tam 5 koncertów dziennie na przykład. No to wiecie, no, każda gmina w Polsce miała zaszczyt go przywitać i wszyscy byli uradowani. No ale dobra, no. To Martyna, co powiesz o Dniach Sandomierza?
0: Powiem tak, to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu tego miasta. Z tego co wiem jest co roku, ale już nie pamiętam, no bo byłam rok temu w sumie. No ale dobra, powiedzmy, że jest co roku. I tam są wszyscy, od najmłodszych po takich trochę starszych i bardzo starych. I każdy się dobrze bawi. Dosłownie to jest, jesteście z małego miasta, raczej za dużo popularnych ludzi nie ma. I jest ten jeden dzień w roku, kiedy po prostu pojawia się, nie wiem, to był Smolasty i Sylwia Grzeszczak. I wszyscy, nieważne czy lubią, czy nie lubią, po prostu stoją i patrzą i doceniają to, że wow, ktoś popularny tutaj przyjechał, zawitał do naszych progów. I tak szczerze, to jest vibe. Też idzie się ze znajomymi, bo wiadomo, dla młodzieży to bardziej o to chodzi. Ale jak mam być szczera, to w tamtym roku Sylwia Grzeszczak odblokowała jakieś wspomnienia z dzieciństwa i no lepiej niż na, nie wiem, koncercie kogoś, nie wiem, bardziej młodzieżowego. Polecam serdecznie.
1: Dobra, to dodam jeszcze ostatnie pytanie w tym klimacie. Generalnie Warsonalia mają wielką konkurencję w postaci Juvenali. Czy byliście na Juvenaliach?
0: Nie.
1: Nikt?
4: W Juvenaliach zapewne byłem raz w życiu, chociaż nie jestem do końca pewien.
1: Ale tydzień temu.
4: Słucham?
1: Tydzień temu czy byłeś?
4: Na Juvenaliach tydzień temu nie miałem okazji być, aczkolwiek wiem, że tego typu wydarzenie się odbyło właśnie.
1: No dobra, no to słuchajcie. Myślę, że ten klimat takich studenckich imprez starczy. Teraz bym pogadał może o festiwalach. Już bardziej komercyjnych, nie? Mieliście na pewno okazję na takim być. No, widzę tutaj mieszane reakcje.
4: Tak, miałem okazję być na takowym większym festiwalu. Zgadza się?
1: Jakim?
4: Orange. Nie, przepraszam, nie Orange, bo to festiwal. Byłem na pewno na festiwalu zapewne. Nie pamiętam do końca nazwy, ale on się nazywał Wave Baltic, czy jakoś tak. I on jest robiony zazwyczaj tylko w okolicach Półwyspu Helskiego, w miejscowości Jastarnia. Nie wiem, czy jest wam znana taka miejscowość. Tak, tylko już takim. Na Orange'u jeszcze nie miałem okazji być, Orange Warsaw Festival. Widziałem tylko z daleka, jak przejeżdżałem samochodem Open Air, ale to z takich obecności to faktycznie pewnie. A tym Wave Baltic, czy ten Baltic, coś takiego, festiwal raz w życiu, podczas wakacji tych okolicach i także tak w takich.
5: No ja dwa albo trzy lata temu byłem na takim festiwalu w Kołobrzegu i on się nazywał Sun Festival. Tam raperzy głównie występowali.
1: Spoko, spoko. Jakby widzę, że trochę ciężka publika się trafiła do takiego tematu. Julia, chcesz coś powiedzieć?
3: Tak, ja w sumie trochę chodzę po tych festiwalach i w zeszłym roku miałam okazję być pierwszy raz na 3Erze właśnie, o której wcześniej wspominaliśmy. I serdecznie polecam każdemu. Jest to festiwal, który odbywa się w Gdyni na Elektryku.
1: Gdańsku na elektryków.
3: Na elektryków. Bardzo mała przestrzeń. Taki kameralny festiwal z świetnym line-upem, jeśli ktoś lubi polski hip-hop, polski rap. W zeszłym roku z takich popularniejszych twórców to można było spotkać Bonusa RPK, Ziomców.
6: Najlepszy.
3: I więcej też takich młodzieżowych, powiedzmy, ale samo doświadczenie i ta przestrzeń naprawdę robi robotę.
1: Albert, a ty?
2: No, ja mam z festiwalami dość dziwną w sumie sytuację, bo obecnie bardzo rzadko na nie chodzę. Nie wiem w sumie, kiedy ostatnio byłem, ale dość często chodziłem jako takie bardzo małe dziecko z rodzicami. I okay. Pierwszy festiwal, na jakim byłem, to był Audio River w Płocku.
1: Damn.
2: I byłem tam w wózku jeszcze, nie o własnych nogach. Też na pewno w podobnym formacie byłem na Up to Date w Białymstoku.
1: A kiedy?
2: I nie wiem, mógł być jakiś 2009 rok, 2010. Okej, ciekawe. Takiego, no.
1: No bo właśnie ja tak zacząłem się zastanawiać i sobie otworzyłem w różnych zakładkach wszystkie festiwale, które myślę, że by mnie zainteresowały w tym roku. No i na pewno tak, dałem Up to Date, które jest na koniec maja.
2: Mi się bardzo
1: maja.
2: Podobało, jak byłem niemowlakiem tam.
1: No, więc jakby ja nie wiem, polecam. Jaki tam jest vibe generalnie, ale widzę po samym line-upie, że ma być głównie ambient i elektronika. Mhm. Tutaj jest parę nazw, parę artystów, na których bym chętnie poszedł i ich zobaczył. Jeszcze tutaj sobie otworzyłem Cloud Festival, o którym rozmawialiśmy, amerykański trap i rap. Mamy Orange'a, który według mnie też mocno dowalił line-up, szczególnie, że no będzie mój ulubieniec na przykład Blood Orange, na którego oczywiście pójdę. Nasz zaprzyjaźniony Off Festival, gdzie radio się często wybiera nasze i mam nadzieję, że powrócę na drugi rok z rzędu. Już jako akredytator z mediami. Słuchajcie, no Ephemera Festival, nie wiem, czy słyszycie kiedykolwiek o tym festiwalu. Też bardzo polecam, będę już chyba jakiś piąty rok z rzędu w tym czerwcu. No i oczywiście opener, wszystkim znany. No. Myślę, że na openerze każdy znajduje swojego ulubionego artystę. Nie wiem czemu, czy się ze mną zgodzicie, czy nie.
0: Tak.
4: Tak, na pewno zgodzę się ze względu na to, że Opener Festival łączy tak naprawdę wszelakie gatunki oraz wszelakich artystów z całego świata muzycznego, nie tylko z Polski, powiedzmy, czy z zagranicy. Na przykład taki artysta znany coś bardziej w Polsce, powiedzmy, grający dla zagranicznego zespołu, The Casino.
1: Nie. Pierwsze słyszę niestety.
4: Tak, nie znacie tego? Okej, okay, myślałem, że każecie, jeśli chodzi o muzykę alternatywną. Wspaniałe połączenie, powiedzmy, gdzieś tam troszkę rocka, troszkę muzyki alternatywnej, punku lekko, ale wciąż świetny jakby styl muzyczny. I wiecie, mainstreamowa muzyka to jakiś hip-hop, rap, gdzie na openerze grał raper ze Szczecina, Hubert Kropka, każdemu znany z takich szlagierów jak kolorowe, albumów jak Kolorowe Domy, a bardziej singli to powiedzmy DM, bądź wiele, wiele innych, na przykład takich bardziej znanych i wielu, wielu innych artystów, na przykład ze świata rapowego. Na Pewny Problem też grał, chociaż nie jestem pewien, albo O Co Chodzi raper, wielu innych. Myślę, że polecamy każdemu Orange. Może nie oprzemnie Orange, tylko Opener Festival w Gdyni.
1: A kojarzycie w ogóle, jaki jest line-up w tym roku, czy nie?
4: Niestety nie.
2: Ja jeszcze nie miałem okazji spojrzeć.
1: No słuchajcie, no Calvin Harris. No nie wiem, no jakby to jest taki temat, że ja bym chętnie jeździł na takie festiwale, na wszystkie jakie się da, ale niestety kapitalizm jest kapitalizmem i no to nie są kwoty, które jestem gotowy wydać tylko po to, żeby zobaczyć kilku artystów. Szczególnie biorąc pod uwagę, że wiecie, no jedziecie na festiwal, jest tam zapewne, nie wiem, powiedzmy 50 artystów, nie? Lubicie słuchać tak pięciu. No to jaką tak naprawdę macie szansę na dobrą zabawę? Oprócz tego, że zobaczycie swoich ulubieńców. I co w ogóle o tym myślicie, że nie wiem, no jedziecie właśnie na taki festiwal i po prostu jest przekrój wszystkiego. I jak się tutaj odnaleźć?
3: Myślę, że to jest właśnie kwestia tego, jak podchodzisz do muzyki. I jeśli lubisz odkrywać muzykę nową, to jeśli znasz tych pięciu artystów z 50, to może być i tak najlepszy festiwal, na jakim byłeś, bo po prostu masz okazję właśnie poznać jakieś gatunki, poznać artystów, których wcześniej nie słyszałeś. I to jest super w ogóle rozwiązanie. Dlatego też OFF w ogóle jest bardzo fajnym festiwalem pod tym kątem, bo tam przekrój artystów jest naprawdę bardzo szeroki i najprawdopodobniej to są artyści, których nigdy nie, nigdy nie słyszałeś. No ale jeśli ktoś faktycznie skupia się na przykład pięciu koncertach i wreszcie czasu, nie wiem, pije sobie piwko albo je, to może to nie być najbardziej optymalne rozwiązanie i najbardziej optymalne spędzanie czasu dla niego.
1: Co, no ja wam tak powiem, że najlepszy, najbardziej ciekawy koncert z OFF rok temu to było, jak jakichś dwóch panów z Tajwanu założyło opaski na oczy i zaczęli grać na instrumentach. Ślepo. I to jest muzyka i to bardzo dobrze brzmiało, więc słuchajcie, to jest właśnie coś takiego, co można odkryć na tego typu festiwalu. Ale dodam jeszcze inną kwestię. Mówicie, no idziecie już na te festiwale. Jest to zwyczaj ten okres letni, prawda? Co w ogóle myślicie, no nie wiem, czy chodzicie na dużo koncertów, nie wiem, do jakichś klubów, takich po prostu miejsc, gdzie się po prostu ma scenę? A co sądzicie o takim stawianiu sceny pośrodku niczego, na otwartej przestrzeni i co będzie, to będzie? Czy będzie słońce, czy będzie żar, czy będzie burza i deszcz? Jakie są wasze odczucia?
2: No, jest to dość ryzykowne jednak. Znamy przypadki takich festiwalów, które jednak nie poszły zbyt dobrze właśnie przez pogodę. Najlepiej jak jest jakaś opcja zapasowa. Typu, że to nie jest aż tak pośrodku niczego i może można gdzieś tam się schować w jakimś lokalu.
1: No właśnie, ale zobacz, open air, stawiasz scenę po środku lotniska. No to gdzie tutaj uciec,
2: nie? Tak, problem jest taki, że też w ogóle nie da się często takiej ilości ludzi pomieścić gdziekolwiek tak naprawdę.
0: To też powiedzmy zależy od podejścia, bo jeżeli ktoś bardzo chce zobaczyć swojego artystę, to myślę, że nawet jakby gdzieś tam pioruny strzelały dookoła, to jakby był zapatrzony w scenę, to nic by nie przeszkadzało. Ale to powiedzmy, że będzie, nie wiem, 10% ludzi, a reszta będzie załamana. Na następny dzień będą, nie wiem, wszyscy chorzy, przeziębieni, więc no ciężka sprawa. No ale taka cena za świeże powietrze.
5: A jeszcze szybko wam zadam pytanie, na jakiego artystę albo jaki zespół najbardziej chcielibyście zobaczyć koncert? Jeden przynajmniej.
7: Ze wszystkich w ogóle.
1: Oj, ciężko się trafiło. Frank Ocean. No, słucham.
4: Powiem tak, nie będę się wypowiadał na temat artystów, którzy powinni brać udział podczas festiwali, chociażby na to, że mój typ wyboru będzie nieco inny, aczkolwiek zgodzę się z opinią krytyków, gdzie nie chciałbym na pewno, ze względu na to, że jego najnowszy album jest tragiczny. Chris Brown. Nie, naprawdę.
1: Autentycznie,
4: jakby nie wiem, czy słuchaliście nowego albumu.
1: To jest mocne.
4: Nie wiem, czy mieliście okazję przesłuchać nowego albumu Chrisa Browna, aczkolwiek jego album jest turbo średni. Jest bardzo takiej, powiedzmy, słabej odsłonie. Nie rekomendowałbym tego na pewno. Co to bym dodał? Kogo bym chciał chętnie zobaczyć na festiwalu? Może jakiś, nie wiem, powiedzmy nie rapowo, ale ja bym Klero zobaczył na pewno.
1: Okej. Performatywnie,
4: tak, dokładnie. Otóż to, że jestem ogromnym fanem, lubię.
5: No ja mam swojego faworyta i jest to zespół Depeche Mode. Chciałbym najbardziej.
4: A jeszcze, bym wiedział? Wiem, że już grali w tamtym roku, aczkolwiek Molsza Doma.
1: Okej. Martyna?
0: Ja myślę, że nie obraziłabym się, jakbym zobaczyła Sabrinę Carpenter w Polsce. Proszę.
4: Slay.
0: Ktoś.
4: Turbo Slay. Oj, tak, najlepszy utwór.
1: Albert?
2: No, jest to dość trudny wybór, ale tak jakbym miał ze wszystkich artystów wybrać, to myślę, że Talking Heads.
1: Okej. No właśnie, bo David Byrne będzie na openerze na przykład.
2: Tak?
1: Tak.
2: O, to też świetna informacja.
1: No ale słuchajcie, no Talking Heads się rozpadło niestety.
2: Znaczy, no tak, tak, no, nie jest to możliwe.
1: Nie jest to możliwe, ale można marzyć.
2: No, ale można marzyć, tak.
1: No i Julia na koniec.
3: Z takich, powiedzmy, realnych wyborów to marzyło mi się pójść na koncert Alchemista, The Alchemist, mhm. i on akurat będzie grał w tym roku na hip-hop campie, o którym wcześniej wspominałam. Także uda się, mam nadzieję.
1: Będzie reportaż, w skrócie.
3: Tak, czekajcie, w sierpniu.
1: No, słuchajcie, nie wiem, co tutaj więcej dodać, nie mam więcej pomysłów. Myślę, że i tak wyszło spoko. Widzimy się na festiwalach, sezon letni się zaczyna, sezon festiwalowy się zaczyna. Kto gdzie skończy, to zobaczymy. Zawsze jest last minute, zawsze jesteśmy tutaj otwarci na akredytację, więc no, zobaczymy. W międzyczasie piosenka Żar od Problemu. No, sorry, mnie to śmieszy, że Problem będzie jutro, czy tam pojutrze i słuchamy Problem, więc Problem z piosenką Żar z Brodką.

Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musiałem.

0: krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
1: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
0: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki

0: Kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 14 maja 2026 roku. Imieniny obchody. Bonifacy, Dobiesława, Dominika, Idzi, Jeremiasz, Koryna i Wiktor. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1984 roku odbyła się premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Komedia science fiction szybko stała się jednym z najpopularniejszych polskich filmów, a cytaty z niej na stałe weszły do języka potocznego. W głównych rolach wystąpili m.in. Jerzy Sztur i Olgierd Łukasiewicz. Tego dnia w 2001 roku ukazał się album Excite brytyjskiego zespołu Depeche Mode. Była to 10. studyjna płyta grupy, a autorem wszystkich utworów był Martin Gore. Album zawierał takie utwory jak Dream On oraz Free Love i spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów muzyki elektronicznej. Tego dnia w 1998 roku zmarł Frank Sinatra, amerykański piosenkarz i aktor, uznawany za jedną z największych gwiazd muzyki XX wieku. Jego albumy sprzedawały się w milionach egzemplarzy na całym świecie, a jego najbardziej znanych utworów należą My Way oraz New York, New York. Sinatra zmarł w wieku 82 lat, a kartkę z kalendarza przygotowała Martyna Szmołda.

Halo, halo. Ogłaszam, że Overmono ogłosiło swój drugi album, który wychodzi 7 sierpnia tego roku. I już wydali dwie piosenki, jedną sprzed 2 lat i jedną nową. Więc jestem ciekawy bardzo, bo to będzie też mój pierwszy listen i jakby ja ich uwielbiam, jestem wielkim fanem. Na okładce oczywiście pojawiły się Dobermany, ich taki atrybut, więc jakby to są oni, to są po prostu oni, myślę, że dowiozą. Więc zapraszam do posłuchania piosenki Lock Up od Overmono.

0: Okej, okay, słuchajcie, pora na nasze drugie wejście już z co to za sample. I na dzisiaj przygotowałem ciekawą opcję, bo jest to podwójny sample, gdzie mamy piosenkę, która została samplowana do jednej, a ta druga piosenka została samplowana do trzeciej. I nie wiem, czy coś wam mówi taka nazwa jak Mobby. M-O-B-Y. Mobby.
1: Niekoniecznie. Rozwiń, proszę.
2: Chyba jedną nutkę kojarzę.
0: No, słuchajcie, możesz coś powiedzieć, słucham, no.
3: Nie, chciałam tylko dodać, że ja kojarzę i wiem, że też dużo artystów właśnie lubi sobie korzystać z sampli od nich.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo tak jak wspomniałem, będzie podwójny sample, więc to jest właśnie to. Ale generalnie Mobby w swojej muzyce, która jest bardzo taka lo-fi, elektroniczna, często robi sample, po prostu... Jest to jego z najważniejszych elementów muzyki. I to jest jego najbardziej popularna piosenka, którą wam dzisiaj puszczę. I teraz, jak ściszymy podkład, to pokażę wam przykład piosenki, z której został zrobiony sample. Tylko sekundę, ustawię tutaj wyjście dobrze. Słuchajcie, to jest piosenka, z której jest sample. Leci coś? O. Co to mogło być, nie? I słuchajcie. Jak przyjdziemy do sekundy 38, mamy taki fragment. Coś wam to mówi, czy nie?
3: Czy to jest wstęp do Porcelain?
0: Tak, tak, dokładnie. I teraz słuchajcie, jak się weźmie kawałek stąd i zagra od tyłu, to brzmi tak. Już sekundę. Zgadza się, Porcelain od Mobby. Jest to jego najbardziej popularna piosenka. I wam też puszczę kawałek od razu, jak to brzmi, żeby nie było, że jestem tutaj jakimś fałszywym. Nie przygotowałem się, że tak powiem. O, słuchajcie, to jest ta piosenka. I teraz słuchajcie, drugi sample. Coś wam mówi taka nazwa jak ASAP Rocky.
1: Oczywiście, że tak.
0: No, więc w piosence ASAP Forever ASAP Rocky razem z swoimi kolegami zrobili remix. Albo po prostu taki sample na podstawie Mobby i Porcelain. To jest generalnie teraz Mobby i teraz wam puszczę na szybko ASAP Forever. No, nie da się tutaj znaleźć różnicy praktycznie. No i to jest właśnie magia tego, no słuchajcie, sample. Ja bardzo lubię sample, szczególnie Mobby. Myślę, że jeszcze kiedyś do niego wrócę, jak będę miał okazję. Innym z tych takich moich ulubieńców jest to, że na przykład w swojej piosence takiej house techno użył motywu przewodniego do Twin Peaks. No, to jakie macie zdanie na temat tego przejścia?
1: Zacząłbym swoją opinię od tego, iż ogólnie samplowanie jest wspaniałym zabiegiem w produkcji, w samej produkcji, bo podkreślmy, że samplowanie nie używa się do realizacji utworów, a do wyprodukowania tudzież tych utworów. Tak więc sam zjawisko tego samplingu jest wspaniałe. Może nie wykorzystywanie, a inspiracja, powiedzmy, tymi różnego typu innymi utworami jest świetną rzeczą. Sama ta piosenka, ten utwór muzyczny od artysty A$AP Rockiego, gdzie producenci faktycznie dołożyli ogromną cegiełkę do wyprodukowania tak wspaniałego podkładu, już ze względu na to, że sama melodia, która jest znana z utworu Porcelain od zespołu Mobby, jest sama w sobie świetnie ułożona w sposób ciekawy, ze względu na to na instrumenty, jakie są wykorzystywane, a perkusja, która jest dołożona do tego, również dodaje ogromnego klimatu innegoż utworu, który jest również bardzo, bardzo ciekawy, ze względu na to, że wiecie, wykonanie utworu w wersji inspiracyjnej jest naprawdę świetne i tak sposobem to podsumował. A$AP Rocky znany jest również z innych samplingów, chociażby z utworu na przykład I Smoke My Brain Away, gdzie jest wykorzystany sample znanego każdemu z was pewnie, bądź mniej, zespołu Claim Casino.
0: Który będzie na OFF-ie.
1: Warto podkreślić, że będzie na OFF Festiwalu. O tym słyszałem, to fakt, także potwierdzam. I utwór, który został wykorzystany, jest to utwór I'm God, jestem Bogiem. Wiemy, że w Polsce również jest taki utwór Jestem Bogiem od grupy Paktofonika, ale tłumacząc z języka angielskiego I'm God, jestem Bogiem. Także uważam, że świetny zabieg, mimo iż wcześniej nie do końca znałem zespół Mobby, nie była mi znana ich twórczość, aczkolwiek bardzo polecam ten zabieg. Jest to świetna rzecz nie zawsze pasuje, bo czasami faktycznie jest tak, że sample jest zabrany, jest jakby powiedzmy można rozmawiać tutaj o kradzieży, tak, ale to już na inny temat, także moją opinią jest to, że bardzo świetna zabieg, świetny perkusjonalnie, wspaniałe wykorzystanie sampla. Polecam każdemu poznać ten utwór i oddaję głos moim współredaktorom.
0: Właśnie, tak jeszcze dodam, bo sample oryginalny to jest piosenka soundtracku do filmu z lat 60. pod tytułem Exodus. Co raczej nigdy tego nie posłuchał, nie obejrzał raczej, ale widzicie, no, została odkryta na nowo. Nie wiem, podoba wam się to, że po prostu wzięli 5 sekund, zawinęli od tyłu i to jest cała piosenka i brzmi jak, kurczę, hit?
4: Tak, ja uważam, że to jest w ogóle bardzo fajny zabieg i podoba mi się bardzo w samplingu to, że przez właśnie odwrócenie czegoś na przykład możemy zupełnie bardzo dużo wyciągnąć z takiego małego sampla. Że to jest 5 sekund i poprzez jakieś tam manipulowanie tym dźwiękiem możemy cały utwór z tego uzyskać właśnie. To jest właśnie na najpiękniejsza rzecz w tej technice.
3: To ja tak tylko krótko mogę dodać, że to bardzo fajnie pokazuje, jak można się w zasadzie bawić tą muzyką, nie? Że nie wiem, ktoś wpadł na pomysł, wezmę 5 sekund, ja osobiście nigdy nie słyszałam o czymś takim, więc teraz jak o tym powiedziałeś, to brzmi to jak dobra zabawa.
0: Dobry koncept.
3: To ja tylko dodam, że uważam, że sampling to jest błogosławieństwo muzyki i bardzo fajnie też odkrywać samemu te wszystkie powiązania i odkrywać dzięki temu tą muzykę w taki bardziej świadomy sposób i czy naprawdę polecam każdemu.
0: Dobra, no zobaczcie, tydzień temu mieliśmy elektroniczny sample, w tym tygodniu mamy hip-hopowy i w sumie też taki elektroniczny, ale no wiecie, po prostu lo-fi beats i tyle. Za tydzień zobaczymy, co będzie innego. Myślę, że na tym możemy zakończyć w tym tygodniu. I słuchajcie, ze mną w studiu był od lewej Łukasz Sierota.
5: Cześć wszystkim, do usłyszenia.
0: Ignacy Kozak.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Julia Cynar.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: Albert Zdanuk.
4: Cześć, do usłyszenia.
0: Martyna Szmowda.
6: Dzięki, do zobaczenia.
0: I żegnam was, Michał Krupa, w tak dużym gronie. Do zobaczenia.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa geta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta, ci przecież nie w dresach, to jasne.

0: chciałem się puszyć i płaszyć, to jakaś burleska.
1: Sport to gospodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Za mniej więcej 25 sekund minie godzina 20. No dzisiaj troszeczkę wcześniej się udało mi zacząć audycję, więc przy mikrofonie Natalia Ostaszewska. No i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczna Skrajność. W dzisiejszym programie, tak jak zapewne się niektórzy z Was domyślają, będzie dużo o Bethard, no bo jak zapewne większość z Was pewnie wiedziała o tym, że ona właśnie ten weekend, no powiedzmy tak w ostatni weekend, przyjechała na mini trasę koncertową po Polsce, zagrała koncerty we Wrocławiu, w Zabrzu i we Wrocławiu. W Zabrzu zagrała w sobotę, a we Wrocławiu w poniedziałek, więc trochę tak w uproszczeniu to powiem, że to była weekendowa trasa. No powiem tak, no to było moje spotkania z nią po ponadrocznej przerwie, co mi się przez ostatnie 10 lat, wyłączając COVID, mi się praktycznie nie zdarzało, bo z reguły co 3-4 miesiące, najdłużej chyba pół roku po prostu chodziłam na jej koncerty, szczególnie już tak po roku 2018, gdzie miewałam już po 3-4 koncerty rocznie. W tym roku zaplanowanych w sumie mam 7. No i zobacz, i mam nadzieję, że wszystkie się odbędą. Zostało mi 5 i w sumie każdego z nich się nie mogę doczekać. No ale zanim będę opowiadać o tym, co się działo na Śląsku, w sumie na górnym i na dolnym, no to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl. No i tam będę zerkać raz na jakiś czas na mailu. No i w sumie to chyba, jeśli o takie ogólne informacje, to tyle. No a skoro mówimy o koncertach Bethard, no to tak jak powiedziałam, no długą przerwę ostatnio miałam. No bo ze względów zdrowotnych, nie będę się tutaj zagłębiać w szczegóły, trochę je znam, ale musiałam odwołać praktycznie wszystkie trasy koncertowe od mniej więcej czerwca ubiegłego roku. I wróciła dopiero na scenę w marcu tego roku albo w kwietniu i wtedy zagrała pierwszą taką trasę koncertową pełnoprawną. Chyba było tam 5-6 utworów, przynajmniej 5-6 miast plus rejs z Jobona Masą, który chyba gdzieś jechał na Hawaje. No i wtedy już zerkałam, co tam się dzieje na tych trasach i wiedziałam, że idzie jej to całkiem nieźle i coraz bardziej się nie mogłam doczekać tej europejskiej trasy, którą właśnie rozpoczęła 4 maja w Rzymie. No ale też wiedziałam, że te wszystkie przekładki i trochę mogły pokomplikować sprawę, no ale, że tak powiem, udało mi się na koncerty w Polsce przynajmniej te teraz trafić i jestem z tego niezwykle zadowolona. Co do samych koncertów, no to przyznaję, że tak porównując te koncerty, które widziałam, w sumie widziałam już ich 30, więc naprawdę sporo, to mam wrażenie, że chyba ten koncert w Zabrzu był taki najbardziej, można powiedzieć, wychillowany, że Beth miała świetny humor. Chyba w ogóle się nie stresowała tym, że występuje na scenie, co w sumie w jej przypadku zdarza się stosunkowo rzadko, bo jednak zawsze czuć taki stresik. Już we Wrocławiu to na przykład było widać, że na początku miała taki odrobinę takiego stresu, no ale już po mniej więcej w połowie koncertu z kolei już widać, że wszystko to puściło. Co ciekawe, tutaj można powiedzieć, że troszeczkę pozmieniała setlistę i też wprowadziła taki, można powiedzieć, nowy zabieg taki komunikacyjny z fanami, bo widziałam, że opublikowała kilka dni przed koncertami w Polsce listę, taki post na Facebooku, w którym pytała, co byśmy chcieli usłyszeć. No i się pojawiały różne utwory. No ja przyznaję, że napisałam, że chciałabym usłyszeć Don't Call the Police, bo odkąd znam płytę You Still Got Me, no to to był jeden z takich utworów, który jest bardzo amerykański, więc wiedziałam, że on może w Europie się nie do końca przyjąć, bo nie wszyscy znają historię George'a Floyda. No ale jednak zdecydowałam się na to, żeby poprosić o ten utwór, no i miałam okazję go usłyszeć 2 razy. O jego wykonaniu powiem może trochę później. No a teraz posłuchamy na początek tych relacji, bo jakoś będę starać się opowiadać o tych koncertach razem, chociaż chyba widzę, że więcej utworów mam z Wrocławia. No to zaczniemy od utworu, który w obydwu tych koncertach wybrzmiał jako drugi, czyli Tell Her You Belong To Me. W sumie przyznaję, że dawno tej kompozycji na jej koncertach nie słyszałam i mam wrażenie, że trochę w odmienionej aranżacji wróciła ponownie do setlisty.

tell her you belong to me. Kiedyś pamiętam, że w którymś z wywiadów, ale to już było jakieś dobre parę lat temu, jak dosłownie chyba kilka miesięcy po wydaniu płyty Better Than Home, z którego ten album pochodzi, ktoś chyba był zapytał, dlaczego na przykład na trasie promującej to wydawnictwo praktycznie chyba ani razu nie zaśpiewała Tell Her You Belong To Me, bo taka rzeczywiście była, tak była sytuacja. No i ona wtedy powiedziała, że jest to dla niej bardzo taka osobiście trudna piosenka, no ale jak widać po paru latach, ale to tak chyba od mniej więcej roku 2018-2019 ta piosenka raz na jakiś czas w setlistach się pojawia. Dlaczego mówię raz na jakiś czas? No bo tutaj chciałabym zwrócić jeszcze jedną uwagę na to, że ja miałam teraz okazję zobaczyć dwa koncerty. Dzień praktycznie, no powiedzmy, jeden po sobie, czyli nie powiem dzień po dniu, bo był jeszcze jeden dzień przerwy, czyli taki można powiedzieć taka standardowa operacja, jeśli chodzi o Beth Hart, bo ona raczej nie gra koncertów dzień po dniu. Wynika to chyba też ze względów zdrowotnych, szczególnie w ostatnim okresie. No i tutaj mogę powiedzieć, że jeśli miałabym porównywać setlistę do tych dwóch koncertów, no to tylko 5 utworów z Zabrza powtórzyło się we Wrocławiu. Właśnie jednym z nich było Tell Her You Belong To Me, czyli można powiedzieć, że jeśli Beth grywa około 18-19 utworów, bo mniej więcej tyle było na tych koncertach, no to mniej więcej 3/4 setlisty zostało wyrzucone, że tak powiem, zupełnie. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że mogła się spodziewać tego, że niektórzy będą na obydwu tych koncertach. Nie wiem, nie znam innej osoby, która była na obydwu, no ja byłam. No, ale też wiem, że ona kiedyś mówiła o tym wywiadach, że ona bardzo nie lubi jechać w trasę koncertową, zagrać, nie wiem, powiedzmy 20 koncertów i grać ciągle to samo, bo się wręcz nudzi. No i też w Zabrzu powiedziała, że Todd Wolff, który teraz jakby ponownie dołączył do jej zespołu koncertowego, bo wcześniej od 2015 roku do właśnie 2025 był tam Bill Ransom, i on go zastąpił, musiał się nauczyć na tę trasę koncertową, uwaga, 75 piosenek, czyli te setlisty dość mocno będą się od siebie różnić. No ale ja teraz pozwolę sobie wrócić do koncertu w Zabrzu. Jak już mówiłam, zagrałam kompozycję, która wybrzmiała jako druga. No i tutaj też zapomniałam zaznaczyć jedną rzecz, że ona w trakcie właśnie tej kompozycji poszła na spacer wśród publiczności. Jak to wygląda? Czasami, a w zasadzie na każdym koncercie to się chyba zdarza, raz na jakiś czas zdarza się, że ona po prostu zaczyna jakby od tyłu, czyli wchodzi powiedzmy od ostatniego rzędu na pierwszym utworze, a czasami po prostu zbiega ze sceny i idzie, jak ja to mówię, na spacer wśród publiczności śpiewając. No i wtedy może komuś usiądzie na kolanach, kogoś złapie za rękę. No ja przyznaję, że tutaj miałam okazję ją złapać za rękę na Tell Her You Belong To Me w Zabrzu. Miałam dobre miejsce, bo przy przejściu, więc moje, przyznaję, ulubione miejsce, jeśli nie mam pierwszego rzędu. No ale i to też pamiętam, że ten był spacer naprawdę taki fantastyczny, no i też przyznaję, że nagłośnienie w domu muzyki i tańca w Zabrzu to jest coś absolutnie fantastycznego. Jedno z lepszych takich nagłośnień na jej koncertach, na których ja byłam. Wydaje mi się, że super też było chyba w Aventim Apollo wiele lat temu. No i chyba Ancien Belgique to też były świetne nagłośnienie. No ale my lecimy dalej z setlistą, a tam też kolejny powrót po latach do Zabrza. Akurat tego utworu we Wrocławiu już nie było i ten utwór wybrzmiał jako piąty. I to jest kompozycja z płyty Leave the Light On. Przyznaję, że ona dosyć rzadko wraca do kompozycji z tego albumu, chociaż raz na jakiś czas też się zdarza, ale tutaj stwierdziła, że przeanżują ją troszeczkę na nowo, no i zagrają kompozycję na żywo. No i tutaj była taka zapowiedź, że to jest właśnie najlepszy komentarz do życia, bo czasami jak lifts you up, czyli czasami cię podnosi, mogę powiedzieć, podnosi na duchu, a czasami it puts you down, czyli że po prostu czasami można powiedzieć, że życie daje w kość. No i posłuchamy właśnie teraz tego utworu w wersji studyjnej.

wielki powrót tego utworu do setlisty koncertowej. Chyba ostatni raz tu pamiętam, że był grywany jakoś w roku 2018-2019. Później sobie nie przypominam, no chyba, że przegapiłam jakieś setlisty koncertów, no to też jest możliwe. No ale mam wrażenie, że to nie, że oni tego nie grali od jakiegoś czasu. No i tak jak już wspominałam, Beth Hart zdecydowała się na napisanie posta, w którym zapytała swoich fanów w Polsce, jakie utwory chcieliby usłyszeć. No ja tak jak już powiedziałam, poprosiłam o Don't Call the Police, a skoro tak to wyszło, no to nie napisałam miasta. No i miałam okazję ten utwór usłyszeć dwa razy, zarówno w Zabrzu, jak i we Wrocławiu. No i powiem wam, że to było jedno z najmocniejszych doświadczeń koncertowych. Jakoś mam wrażenie, że to wykonanie z Wrocławia bardziej do mnie tak mnie urzekło. Może dlatego, że wtedy już mogłam się w 100% skupić, no bo pamiętam, że też jak czasami właśnie są takie ważne utwory, to czasami lubię sobie je nagrać, więc w Zabrzu przyznaję, że akurat mam nagranie z wykonania Don't Call the Police. Niektórym znajomym już podesłałam, bo wiem, że to też dla nich był bardzo ważny utwór. Ja w zasadzie pisząc tę, że tak powiem, tego posta, a w zasadzie ten komentarz mówiący o tym, że chcemy Don't Call the Police, to myślałam o wszystkich znajomych, którzy uwielbiają ten utwór, no i żebym potem właśnie mogła się tym utworem z nimi podzielić. No a skoro Don't Call the Police wybrzmiało tak fantastycznie, to za chwilę go zagramy, ale w sumie chciałabym już troszeczkę domknąć sytuację w Zabrzu, no bo tak, no bo też w Zabrzu zdarzyło się coś takiego ciekawego, że w pewnym momencie ktoś zaczął krzyczeć, że chyba w pewnym momencie Beth po prostu zaczęła pytać ludzi, co byście chcieli usłyszeć. No i tam padły różne piosenki, między innymi chyba było Caught Out in the Rain, było Love is a Lie. No i ona wtedy zdecydowała się na zagranie Love is a Lie. No i to też zostało bardzo dobrze przyjęte. Ale i wytrwalsi fani po koncercie w Zabrzu czekali pod autokarem, no i podpisywała płyty. No i nawet jest grupowe zdjęcie z fanami po koncercie w Zabrzu, bo akurat w Zabrzu pogoda była na tyle dobra, żeby można było na nią poczekać, bo niestety we Wrocławiu po koncercie się tak niesamowicie rozpadało, że nie wiem, czy ktokolwiek na nią poczekał po koncercie. No ja akurat miałam tę okazję w Zabrzu, więc już we Wrocławiu odpuściłam, też myśląc o tym, że nie fajnie byłoby też dla niej siedzieć w deszczu i stać i podpisywać i robić sobie zdjęcia z fanami. No i tak przyznaję, spotkałyśmy się w Zabrzu. Chwilkę miałyśmy też okazję porozmawiać, no ale treść tej rozmowy to zachowam dla siebie, a my teraz słuchamy Don't Call the Police.

Don't Call the Police na obydwu koncertach. No i mogę powiedzieć, że specjalnie ten utwór tutaj mniej więcej w połowie audycji zaprezentowała, żeby mieć taki łącznik. No ale skoro już o Zabrzu tyle wiemy, o tym, że było dużo ciekawych utworów, było też spotkanie z fanami. I też widać było, że na tym spotkaniu z fanami no, było trochę zimno, ale też Bev była bardzo, bardzo uśmiechnięta i to naprawdę też wprawiło mnie. I myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy tam byli w dobry nastrój. No ale teraz czas na podróż do Wrocławia. No to skoro mówimy o koncercie we Wrocławiu, to w sumie powinnam zacząć od tego, że ten koncert akurat Bev zdecydowała się rozpocząć, że tak powiem, od tyłu. Czyli weszła do hali Orbita mniej więcej od ostatniego rzędu. Tam wiem, że akurat tam, gdzie ona zaczynała, to jeden z moich znajomych siedział i widziałam, że miałam nagranie, jak ona przychodziła obok niego dosłownie metr, może dwa od niego. No i tak chodziła po sali i śpiewała Composite Your Rhymes. To jest z płyty, jak dobrze pamiętam, Seasoul, nagranej z Joe Bonamassą. No i to było takie mocne wejście. Troszeczkę też taką pozycją mam wrażenie, że przearanżowana, bo już kilkukrotnie ją na żywo słyszałam. No ale to też może te trochę przearanżowanie może też wynikać z tego, że mamy kogo innego na perkusji, bo akurat jeśli chodzi o Cudałowa, to odnoszę wrażenie, że on akurat gra dosyć bardziej rockowo niż tak jazzowo, jak grał Bill Ransom. No i to też troszeczkę zmienia klimat tego koncertu. Nie jestem w stanie wam w tym momencie powiedzieć, który z nich, że tak powiem, jest lepszy, no bo oni są tak różni od siebie, że to tak jakbym musiała porównywać, nie wiem, muzykę powiedzmy klasyczną i muzykę rockową, no to ciężko to mnie ze sobą porównać. No ale widzę, że troszeczkę ten Todd Wolff swoją grą trochę wprowadził takiej świeżości. No oczywiście też mieliśmy na basie Toma Lilly na obydwu koncertach. On już tu grał, a z nią od 2020 roku to też jest powrót po latach. No i też tutaj było w porównaniu do koncertów bez niego, no to na przykład wszedł między innymi kontrabas, którego poprzedni basista nie używał. No ale akurat we Wrocławiu na kontrabasie nic nie zagrali, natomiast w Zabrzu chyba była kompozycja Woman Down. No ale skoro już mieliśmy przejść do Wrocławia, no to zaczęło się od Rhymes. Później wspomniane i zagrane dzisiaj Tell Her You Belong To Me. A jeszcze później chyba było Bang Bang Boom Boom, jak dobrze pamiętam. A potem była jedna z kompozycji, której ja się w sumie nie spodziewałam, bo nie widziałam jej na trasie, że tak powiem, wcześniej. No ale z drugiej strony powinnam się jej spodziewać, bo pamiętam, że jak debiutowała wtedy w roku 2024 na trasie w Berlinie i akurat byłam na tym koncercie, to wywołała niemałe poruszenie. No i przyznaję, jest to jeden z moich ulubionych utworów z płyty You Still Got Me. No i powiem tak, jak Never Underestimate a Girl wybrzmiało tuż za Bang Bang, to było to bardzo takie, że tak powiem, łączne doświadczenie, no bo obie te piosenki troszeczkę opowiadają w pewien sposób o morderstwach, trochę o robieniu krzywdy, no bo tutaj jest Bang Bang, to jest zainspirowany filmem Natural Born Killers, a Never Underestimate a Girl opowiada trochę o tym, że nigdy nie należy nie doceniać kobiet, no bo to mniej więcej tak to wygląda. No i te dwa utwory brzmiące obok siebie naprawdę tak bardzo rockowo, bo jednak i wersja Bang Bang i wersja Never Underestimate a Girl to były niesamowicie rockowe kompozycje na tych koncertach, brzmiały naprawdę fantastycznie. Liczę, że może kiedyś jeszcze taka kombinacja się zdarzy. A my teraz posłuchamy Never Underestimate a Girl.

Never underestimate a goal. Jedna z takich moich, przyznaję, ulubionych kompozycji z You Still Got Me, doskonała do rozruszania publiczności. No i tutaj po tym utworze pojawiło się kilka ważnych momentów. Tutaj mam pewien problem z pamięcią, bo były bardzo dwie ważne wypowiedzi w trakcie tego koncertu i teraz właśnie próbuję sobie przypomnieć, przed którym utworem to było. Niestety żadnego z nich, z tych utworów nie zagram, bo to było albo przed War in My Mind, albo przed Bad Woman Blues, bo te obie kompozycje się pojawiły. No ale pamiętam, że właśnie to chyba przed Bad Woman Blues, tak coś mi się kojarzy. Ona powiedziała, że jest nam wszystkim bardzo wdzięczna, że zdecydowaliśmy się przyjść na koncert bez względu na sytuację związaną, no, że tak powiem, z Ukrainą. Że mimo wszystko zdecydowaliśmy się przyjść na koncert i się po prostu może po prostu się dobrze bawić i że jest nam bardzo wdzięczna za to, że właśnie odwiedziliśmy ją, można powiedzieć, w hali Orbita. No i później, chyba z dwa utwory później, ona powiedziała, i to nie wiem, czy to też nie było chwilkę później, że też jest bardzo wdzięczna, że w końcu może grać koncerty na żywo, no bo tak jak już mówiłam kilkanaście minut temu, ona przez ponad prawie rok nie grała wcale koncertów ze względów zdrowotnych. No i ona powiedziała coś takiego, że ona się cieszy, że może je ponownie grać, że właśnie dostała nowe leki na swoje różne schorzenia. Głównie tutaj pewnie chodziło o schorzenie psychiczne, jaką jest choroba afektywna dwubiegunowa, tak to się chyba po polsku mówi, i które działa. No i też mówiła, że miała taki mały, może nawet nie mały, ale spory okres załamania nerwowego, w którym myślała, że tak naprawdę już nigdy nie wejdzie na scenę i że nie będzie mogła zagrać koncertów, i w zasadzie starała się z tym pogodzić, że to są tylko piękne wspomnienia. No powiem szczerze, że po tej wypowiedzi właśnie na temat tych leków, to miałam wrażenie, że się tak mocno, mocno rozluźniła. No i ta druga część koncertu, już widać było, że tak jej cały stres puścił, który tak na samym początku był dosyć mocno widoczny. No ale też przyznaję, że nie byłam zachwycona tym, jak fani podeszli do niej, jak ona wchodziła od tyłu, bo nagle wszyscy podeszli z telefonami i robili w selfie. Ja właśnie w takich momentach właśnie z jednej strony rozumiem, że każdy chce mieć zdjęcie, ale jakoś tak mi osobiście by to nie, zawsze wtedy w takich momentach, jak ona schodzi ze sceny, ja chowam telefon, no bo wydaje mi się, że po prostu nie wypada. No a teraz jeszcze trzecia bardzo ważna wypowiedź, i tym razem już ten utwór zagram, no bo tutaj to było jedno z moich z największych zaskoczeń tego wieczoru. Pierwszą rzeczą jest to, że kompozycja I Love You More Than You'll Never Know, Ever Know, zawsze to mylę, gra niezwykle rzadko. Pamiętam, że może ją usłyszałam raz albo dwa razy. Raz to chyba było w Warszawie w roku 2022. Była ta kompozycja i pamiętam, że to było naprawdę mocne wykonanie. Tym razem bardzo też mocne wykonanie, ale z aranżacją na pianino. No i tutaj pamiętam, że ona zapowiadała, że no spróbujemy to zagrać, no ale mam nadzieję, że się nie pomylę. I widać było, że tam na swoim fortepianie miała jakieś nuty. No ale jakoś to zagrała, naprawdę brzmiało to fantastycznie. No i potem powiedziała, że jak słyszeliście jakieś błędy, to bardzo przepraszam, co niesamowicie rozbawiło publiczność zgromadzoną w hali Orbita. To wykonanie było o tyle ciekawe, że ja nie spodziewałam się, że oni mogą to tak przearanżować. Nie zdarza mi się na jej koncertach nie rozpoznawać utworów po pierwszych dźwiękach, a tutaj miałam zdecydowanie taki problem. Dopiero jak weszła taka bardzo, bardzo charakterystyczna gitara Johna na tym utworze, to dokładnie wiedziałam, co to będzie za kompozycja, ale przez mniej więcej chyba minutę były takie, można powiedzieć, było takie trochę plumkanie na pianinie i w ogóle nie mogłam tego do niczego absolutnie dopasować. No i jestem ciekawa, czy jeszcze kiedyś ta wersja pojawi się na koncertach. Będę pewnie śledzić setlisty z koncertów. Dzisiaj koncert w Bristolu, trochę koncertów w Wielkiej Brytanii, trochę będą też

I love you more than you will ever know. Tak jak już mówiłam, niezwykle rzadko wykonywany ten utwór na żywo. Może dlatego, że on tutaj naprawdę świetną robotę na tym utworze robi Joe Bonamassa. No, ale powiem tak, że Nichols na gitarze z tymi riffami, także niczego sobie, naprawdę fantastyczne przygotowanie riffów. No, ale najbardziej to chyba mnie kupiło to pianino, którego się absolutnie, ale to absolutnie się go nie spodziewałam na tym utworze. No, ale jak zapewne już wiecie, bo wielokrotnie o tym mówiłam, że praktycznie na każdym koncercie, na którym jestem, Beth mnie czymś zaskoczy. Albo wyciągnie jakąś piosenkę, której w życiu bym się nie spodziewała, albo wyciągnie jakąś niesamowitą aranżację, która na długo zapada w pamięć. W sumie muszę sprawdzić na YouTubie, czy ktoś to nagrał. Jeśli tak, to chętnie wrócę do tego utworu. No ale zobaczymy. No a my idziemy dalej. Na każdym koncercie BF to mamy taki moment, w którym nagle wszyscy muzycy schodzą ze sceny i ona zostaje sama i z pianinem. No i wtedy mamy taki, można powiedzieć, akustyczny BF i pianino występ. No i tutaj się pojawiły w zasadzie dwa utwory, jak dobrze pamiętam, bo pierwsze to było My California, a później chyba zdecydowała się, że zagra My California, no i potem i zadedykowała ten utwór Scottowi, który po wykonaniu tego utworu pojawił się na scenę ze łzami w oczach, no i oni się bardzo serdecznie do siebie przytulili. No a później chyba poprosiła tylko Johna, żeby zagrała z nią You Still Got Me, a w międzyczasie dźwiękowcy przygotowywali set akustyczny, który, powiem szczerze, też mnie dość mocno zaskoczył, bo tutaj zdecydowali się na zagranie tak If I Tell You I Love You, I'm Lying, czyli wykonanie Melody Gardot. No i co ciekawe, we Wrocławiu też w kilka utworów wcześniej wykonali drugi utwór Melody Gardot, który znalazł się na płycie z Joe Bonamassą, czyli Your Heart Is As Black As Night, ale to było już normalne wykonanie. Potem pamiętam, że oni zdecydowali się, był tutaj zaplanowany Boogeyman. To jest taka kompozycja, która coraz na jakiś czas się pojawia na koncertach, wtedy bierze gitarę akustyczną, w zasadzie gitarę bezosową akustyczną, ale tym razem stwierdziła, pamiętam to doskonale, jak stwierdziła, że nie będzie już grała trzeciej piosenki na temat strzelania do mężczyzn, czy jakoś tak to powiedziała, no i wtedy musieli wymienić gitarę Johnowi, no bo zażyczyła sobie, żeby zagrać Sugar Shack. Też jeden z takich, można powiedzieć, akustycznie ten utwór mega zyskuje, jeśli chodzi o to wykonanie. Później, co było ciekawe, no to nagle też do setlisty wróciła kompozycja Trouble. Jest to taki utwór, który wymaga dość mocnego zaangażowania publiczności. No, którzy powtarzają za BF różne słowa, w tym angielskie przekleństwo, i to przyznaję, że zawsze wprawia wszystkich dobry nastrój, więc naprawdę też w sumie to też było takie, można powiedzieć, dla mnie spore zaskoczenie. Ale jeszcze zanim było Trouble, to w pewnym momencie BF stwierdziła, że poprosi Johna, żeby zagrali, tylko nie pamiętam dokładnie w którym momencie, chyba po You Still Got Me, żeby zagrali jeszcze Lullaby of the Leaves. Tego, patrzę tutaj na setlistę, którą mieli wydrukowaną do tego koncertu i nawet tego utworu na tej setliście nie ma. No i wtedy Bev zdecydowała się ponownie zejść w publiczność, no i kilku panów miało naprawdę zrobiony wieczór, bo śpiewała siedząc na ich kolanach. No i pamiętam, że jeden z nich to nawet opublikował takie nagranie na Facebooku, na którym ona mu siedzi na kolanach. Nie wiem, to jest typowe dla niej, mnie to w ogóle nie zaskoczyło, ale jak ktoś nie chodzi na jej koncerty zbyt często, to wie, to na pewno jest tym niesamowicie zaskoczony. No a ja teraz przechodzę do kolejnego zaskoczenia. Jak zapewne już mówiłam, z reguły, kiedyś już to chyba mówiłam, z reguły ona nie gra tak zwanych bardzo długich utworów obok siebie na jednym koncercie, no ale już mogę powiedzieć, jeden długi utwór, czyli I Love You More Than You Will Ever Know, już zagraliśmy. No a na sam koniec, tuż przed bisami, pojawiła się piosenka, która chyba najbardziej jest jedną z najlepszych piosenek, którą ona wykonuje na żywo, czyli Caught Out in the Rain. Też fantastyczne wykonanie, chociaż ja za każdym razem, jak myślę o Caught Out in the Rain, to mi się przypomina wykonanie z Amsterdamu, z koncertu z zespołem w roku 2019. Tak mi ono zapadło w pamięć, no ale za każdym razem pamiętam o tym utworze, chociaż on się wcale tak często nie pojawia. Zagram go dzisiaj na koniec audycji, no ale też wracając do długich utworów, no to na bis kolejny, że tak powiem, można powiedzieć killer, czyli Whole Lotta Love. Jeden też z takich najlepszych wykonań. Ja pamiętam, że pierwszy raz oglądałam to wykonanie, jak
oglądałam koncert z Paradiso z roku 2004 albo 2005. No i pamiętam, że przez wiele, wiele lat marzyłam o tym, żeby Beth wróciła do grania tej kompozycji na żywo. No i wróciła do niej po tym, jak wydała album A Tribute to Led Zeppelin, bo właśnie ta kompozycja też się tam pojawiła. Więc i od tamtej pory raz na jakiś czas się w setlistach pojawia. Ale mówię tak, że takie trzy długie utwory, to się absolutnie ich nie spodziewałam w jednym koncercie. Z reguły właśnie był jeden. Dwa to już naprawdę dużo, a trzy to już w ogóle. No ale też wiem, że Beth się niesamowicie podobało we Wrocławiu, no bo jeszcze po Hot Love zagrała taką akustyczną wersję kompozycji During Your Heart. No i tu też były fajna sytuacja, ponieważ ona mówi: John, zagramy During Your Heart, nie wiem jak nam pójdzie, bo w sumie tak nie próbowaliśmy nigdy, nie ćwiczyliśmy tego utworu przed trasą koncertową, no i widać było, że troszeczkę na początku John był nieco zagubiony z tą gitarą, ona zaczęła śpiewać, no i on po prostu próbował się dostosowywać. A podczas tych dwóch ostatnich utworów, to już publiczność tylko stała, no i wszyscy mogli stać bezpośrednio pod sceną. I widać było, że ludzie sobie robili zdjęcia z Beth, zdjęcia ze Scottem, który siedział na schodach, żeby ją pilnować, no bo dopóki on nie zszedł na te schody, to ochroniarze nie chcieli pozwolić na to, żeby publiczność zbliżyła się do sceny. Na tym zakończę relację, zanim zagram Caught Out in the Rain, to jeszcze się z wami pożegnam. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień, a my teraz na koniec słuchamy Caught Out in the Rain.

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: Boże, dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
2: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Halloween. I haven't done shit.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

happens every night. Present company, excluded every time.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba

zechtiej, taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speco,

episode. I'm out.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę

słońce, mój księżyc. Czym będę świecić, lśnić w siebie? Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

for daję się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie, jestem niebem, dla was rozciągam się, mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

flashbacks.

0: Chodwaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.